0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dary dości w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy bracia i siostry, antyfona na wejście przed rozpoczęciem tej mszy świętej brzmi: niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec, jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy piękną uroczystość zesłania Ducha Świętego, moment, w którym Jezus wraz z moim Ojcem posyła Ducha Świętego na apostołów i Najświętszą Maryję Pannę. Moment, w którym apostołowie wychodzą z wieczernika i zaczynają głosić publicznie chwałę zmartwychwstałego Chrystusa. Moment, w którym rozpoznajemy publicznie jako narodziny Kościoła. I moi drodzy, w dniu dzisiejszym obchodzimy również uroczystość następną, uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kiedy budzimy się rano, mam taką nadzieję, każdy z nas czyni znak Krzyża Świętego, ale czyni go w imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy przychodzimy do Kościoła, kiedy nas rodzice przynieśli do Kościoła, przyjmujemy sakrament Chrztu Świętego. Przyjmujemy sakrament w imię Trójcy Przenajświętszej. Kiedy otrzymujemy odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty, otrzymujemy w imię Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj wyznajemy tę wiarę w jednego Boga, potężnego, ale miłosiernego. Jednego Boga, a trzy osoby boskie: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W przepiękny sposób ojcowie Kościoła pisali o Trójcy Przenajświętszej. Pisali o Ojcu, który jest osobą, od którego wszystko bierze początek. Pisali o Synu, który jest Słowem i Prawdą. I pisali o Duchu, o jedności, o więzi miłości, która łączy całą Trójcę Przenajświętszą, o Duchu, który działa wśród nas, działa w naszych sercach, działa w naszych umysłach. My, przychodząc do Kościoła, my, kiedy się modlimy, wyznajemy tę prawdę. Składamy ofiarę Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. A ja modlę się w trakcie tej mszy świętej za świętej pamięci Wandę Zwolak. Jest to msza od Nancy Wigand. Uznajmy teraz, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nam swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu. Jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.
1: Panie, będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat,

Moi drodzy bracia i siostry, na rozpoczęcie liturgii eucharystycznej w prefacji będziemy modlić się tymi słowami. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem. Jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną natrę. Cokolwiek bowiem dzięki temu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Moi drodzy bracia i siostry, przeżywając uroczystość Trójcy Przenajświętszej, nie wspominamy dzisiaj jakiegoś wydarzenia z historii zbawienia, jak to ma miejsce w inne uroczystości, szczególne momenty w Kościele. Dzisiaj czcimy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa, dającą początek całej historii zbawienia i odróżniającą nas od wszystkich innych możliwych religii albo prądów, albo różnych prądów myślowych. Dzięki objawieniu Chrystusa wiemy, że jeśli Bóg istnieje, to musi właśnie istnieć w ten sposób, będąc jedyny i jeden. Moi drodzy, prawdopodobnie każdy z nas pamięta lub nieraz już słyszał tę historię związaną ze świętym Augustynem, biskupem i doktorem Kościoła, kiedy rozważał, medytował na temat Trójcy Przenajświętszej, przed plażą i zobaczył chłopca małego kopiącego dołki. I kopie dołek, czy jest jeden taki większy i próbuje, idzie po wodę i z oceanu, z morza i próbuje napełnić ten dołek i to wszystko wsiąka i nie ma tej wody. I idzie. I w końcu święty Augustyn tak patrzy i mówi do tego chłopca, że nie napełnisz tego dołu tą wodą, bo to jest niemożliwe. I ten chłopiec miał odpowiedzieć świętemu Augustynowi: i ty nie zrozumiesz tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Nie jesteś w stanie pojąć tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w swoim małym umyśle. Ale moi drodzy, zobaczmy, jak pięknie działa Duch Święty w Kościele, który natchnął wielu mądrych ludzi, wielu ojców Kościoła, czy wspominając o Grzegorzu z Nysy, czy wspominając o świętym Bazylim Wielkim, czy Atanazym Wielkim, którzy naprawdę przekazali nam, medytowali i przekazali nam tę prawdę wiary w Boga, jednego Boga, w trzech osobach boskich, mówiących do nas, uczących nas o tym, że to w Bogu Ojcu, w Ojcu wszystko bierze swój początek. Syn jest prawdą, jest Słowem. Duch Święty daje nam tę łaskę uświęcającą i dalej nas prowadzi. Bo gdyby nas nie prowadził, byśmy nie mieli tylu świętych w Kościele, byśmy nie mieli tylu ojców Kościoła, byśmy nagle dzisiaj nie byli w stanie wielbić Boga jedynego w trzech osobach boskich. Nawet kapłan, który sprawuje Eucharystię. Ja wiem, że od kilku dekad ołtarze są obrócone w stosunku do ludzi, ale pierwszym zadaniem kapłana jest w imię Chrystusa, przez Chrystusa, samego Syna Bożego, którego reprezentuje na ziemi, składać ofiarę nie ludziom, ale Bogu, Ojcu, w mocy Ducha Świętego. Moi drodzy bracia i siostry, sam naród żydowski adorował jedynego Boga, Boga Jahwe. Znał więc jedność absolutną,

ale nie rozumiał i nie znał różnorodności. W tym samym czasie ludy pogańskie czciły wiele bóstw, znały więc wiele różnorodności, ale te ludy nie rozumiały i nie znały jedności. Chrześcijaństwo zna natomiast jedność w różnorodności. Zna jednego Boga, trzech osobach. Zna i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. I objawienie tej głębokiej tajemnicy jest największą nowością przeniesioną na ten świat przez Jezusa. Dziś czcimy Trójcę Przenajświętszą, źródło naszej wiary, źródło wszystkiego, do którego wszystko ma powrócić. I znowu święty Augustyn, o którym już wspomniałem, w swojej książce Wyznania stwierdził, że dosłownie niewiele jest takich dusz, które mówiąc o Trójcy, wiedzą, co mówią. Jednak wiemy, że człowiek jest ciekawy i próbuje zgłębiać różne tajemnice, szukać zrozumienia, jak coś jest skonstruowane, zrobione. Jak takie dziecko, mały szkrab, który dostanie jakąś zabawkę, gdzie coś się rusza, może coś się jeździ, coś gra. Zanim się potrafi pobawić tą zabawką, bardzo często próbuje zrozumieć te tajemnice, jak to działa, i bardzo często albo spróbuje to otworzyć, albo coś tam przekręcić, albo coś tam zgiąć. No i nie oszukujmy się, czasami również i zepsuć. Nie wiem jak wy, ale jak ja byłem małym chłopcem, to my raczej instrukcji obsługi nie czytaliśmy, a próbowaliśmy od razu dowiedzieć się, jak to działa. Moi drodzy, nie jesteśmy sami z siebie w stanie udowodnić istnienia Trójcy Przenajświętszej po prostu o własnych siłach, bez objawienia Bożego, bez nauki Jezusa mówiącej o Jego relacji z Ojcem, o tym, że będzie posyłał Ducha Świętego, byśmy jej nigdy nie poznali. Trójca Święta, Bóg w trzech osobach, jest miłością. Ojciec jest tym, który miłuje. Od Niego wszystko bierze początek. Syn jest tym, który jest miłowany, ale jest też i Słowem, prawdą daną każdemu z nas. I Duch Święty jest tą miłością. Tajemnicę Trójcy Świętej przybliża bardzo ładnie święty Efrem, diakon, który wykorzystując metaforę mówił, w jaki sposób trzech jest jednym Bogiem. Pisał w ten sposób. Przyjmijmy symbole. Dla Ojca słońce, dla Syna światło, dla Ducha Świętego ciepło. Chociaż stanowią oni jeden byt, to jednak widać w nich Trójcę. Któż jednak może ogarnąć to, co niepodobna wyjaśnić? Życie każdego z nas, życie każdego chrześcijanina jest nierozłącznie powiązane z trzema osobami boskimi. W imię i w dialogu z nimi kształtowane jest całe nasze życie wiary. Od kołyski aż po grób. Moi drodzy, rozpoczęliśmy tę mszę świętą znakiem Krzyża Świętego, ale w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zakończymy tę liturgię błogosławieństwem mszalnym w imię Trójcy Przenajświętszej. To, co mówimy, czynimy podczas Eucharystii,
jest dialogiem pomiędzy Ojcem i nami, prowadzonym dzięki Jezusowi w świetle i przy mocy w majestacie Ducha Świętego. To ogłoszenie Trójcy przy Najświętszej w czasie każdej mszy świętej w naszym zgromadzeniu nabiera chyba największego blasku, kiedy staniemy po homilii i złożymy wyznanie naszej wiary. Kiedy będziemy wyznawać wiarę w Boga Ojca. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. Kiedy będziemy wyznawać wiarę w jednego Pana Jezusa Chrystusa. To jest współistotny Ojcu. Będziemy wyznawać naszą wiarę w Ducha Świętego. I nawet ze mszy świętej, kiedy przyjdziemy do naszego codziennego życia, może zbyt mocno powiedziane, ale też powinno być, on mieć charakter eucharystyczny lub też mszalny. Życie zaczynające się i kończące w imię Trójcy przy Najświętszej. Kiedy zostaliśmy wniesieni do Kościoła, aby przyjąć sakrament Chrztu Świętego, kiedy grzech pierworodny zostaje obmyty, kiedy otrzymujemy pierwsze dary Boże, łaskę wiary, nadziei, miłości, kiedy zostajemy namaszczeni świętym olejem, aby Duch Boży w nas zamieszkał, żebyśmy się stali członkami Kościoła, narodu wybranego, słyszymy słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zostało to powiedziane każdemu z nas na progu naszego życia. Ale też, kiedy nasze życie będzie się zakończy na tym łez-padole, kiedy zakończymy naszą pielgrzymkę, też zostaną wypowiedziane słowa: Ojcze, nieskończenie dobre, Twoje ręce polecamy naszego brata, siostrę. Mocno ufamy, że razem ze wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. I następnie kapłan zwraca się już do zmarłej osoby: Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Te słowa, ta modlitwa jest skierowana, albo też będzie skierowana do każdego z nas, kiedy zakończymy naszą ziemską pielgrzymkę, gdy kapłan będzie modlił się nad nami, słowami Kościoła, nas wspierał. I pomiędzy tymi dwoma biegunami, początkiem tego ziemskiego życia, uczestnictwa, bycia w Kościele, narodzinami i śmiercią, właśnie rozciąga się nasze życie wiarą. I najważniejsze życie, najważniejsze chwile, momenty tego życia, wydarzeń są przeżywane, są związane z samą Trójcą Przenajświętszą. W imię Trójcy Przenajświętszej zostaliśmy ochrzczeni. W imię Trójcy Przenajświętszej, wzywając stawiennictwa, podajemy cześć, chwałę Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym w czasie każdej mszy świętej. Kiedy przychodzimy do konfesjonału, aby oczyścić nasze dusze i serca, w imię Trójcy Przenajświętszej nasze serca zostają oczyszczone. Kiedy młodzi zawierają małżeństwo, zawierają w imię Trójcy Przenajświętszej. Więcej, zawierają przymierze z samym Bogiem. Kiedy kapłani są święceni, w imię Trójcy Przenajświętszej. Całe nasze życie, albo w całym naszym życiu, towarzyszy nam obecność Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten jeden Bóg, a trzy osoby boskie są z nami, są w nas, idą obok nas. Mimo że czasem, może nawet przyzwyczailiśmy się do tego,
nie zwracamy na to uwagi.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni przez Ducha Świętego, by razem z Synem wysłuchać Ojca za to, że objawił nam tajemnicę swojej istoty, zanieśmy do Niego pokorne błagania.

0: Módlmy się za Kościół, dany światu jako znak miłości Boga, aby prowadził ludzi do poznania prawdy o Ojcu, umacniał w nich łaskę udzielaną przez Syna oraz pomnażał miłość pochodzącą od Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wyznawców religii mojżeszowej oraz islamu, aby wyznając wiarę w tego samego miłosiernego i litościwego Boga, przyjęli prawdę o Jego Synu i stali się uczniami Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy w swoim życiu zapomnieli o Bogu. Niech Ojciec, który posłał Syna dla zbawienia wszystkich, oświeci ich umysły i rozgrzeje serca uzdrawiającą łaską Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci na całym świecie, aby ich aniołowie, którzy wpatrują się w oblicze Ojca Niebieskiego, strzegą ich od chorób i nieszczęść, braku miłości i demoralizacji. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Wandę, aby każdy, kto w życiu doczesnym wierzył w Syna Bożego, otrzymał wieczną radość w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas o umiejętność otwierania swego życia na działanie Boga, dążenie do doskonałości i nadzieję na zjednoczenie z Nim w niebie. Ciebie prosimy.
1: Boże, w Trójcy Jedynej, który jesteś ogniem usuwającym wszelką oziębłość i światłem oświecającym umysł, daj każdemu, kogo Ci polecamy, łaskę poznania Twojej prawdy i ukształtowania swego życia według niej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. I przez tę ofiarę uczyni nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składamy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty wiedorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołają.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą w zjednoczeniu z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Wandzie, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się modlić. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
0: ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój nam wszystkim.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, proszę usiądźcie, mam do czytania oświadczenie naszej diecezji.